0: La Qué Buena.
1: 322.
2: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi.